0: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
1: Da do Ribanga radio študent nese.
0: Majke mi nese.
1: Ful, dobro.

0: Dźwiguj tak dobrze, jak nie przyjedę, rozumiem, potem pomalu spuszczę, jeszcze. Ja dźwignę się gitarą.
1: Ena hisza. Ena soba.
0: Basa mora być pa več, kjer je švok.
1: Pet
0: hašišarjev. Več kot sama.
1: Trije dnevi ubijanja z marihuano. Nič problemov in veliko dima. Vse, dokler v sobo ni stopila mama.
2: Daj, lahko nehate s tem hodičem. Vse vem, kaj imate. Zde jointe, kadete.
3: Stare, kaj si nora? To je trava!
4: Daj probaj.
3: Mama!
5: Ereš hit!
6: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom

so da čutijo prvič. Mladi ljudje hodijo, ja, kjer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si.